0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Więc mówię, pijmy grog, nasz żo-

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: otoczyć beczkę piwa.
1: Górę wszyscy hej!
0: W rejs nam chłopcy dziś wypływać. Czas wypływać chłopcy w rejs.

Wiesz, czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: Me name it is Dan Dan. Oh. Me name it is Dan Dan. Oh. Somebody stole my rum. Oh. He didn't leave me none. Oh. The no good son of a gun. Oh. Me name it is Dan Dan. Oh. The sailor man I am. Oh. Somebody took my knife. Oh. Somebody took my wife. Oh. Me name it is Dan Dan. Oh. Me name it is Dan Dan. Oh. This moment I arose. Oh. Somebody stole my clothes. Oh. And a hanky for my nose. Oh. Now it runs and glows. Oh. Me name it is Dan Dan. I like bread and jam. Somebody stole my bread. I'll knock him on the bloody head. I'm a carton of quite dead. Me name it is Dan Dan. Drink rum from an old tin can. Me face is pale and wan, cause I cannot get me none. But I dance and sang and hum. Oh, me name it is Dan Dan. I come from an Irish clan. I'm a big tough whaling man. So shove on the frying pan and feed me beefsteak jam. Me name it is Dan Dan. Me name it is Dan Dan. Bend your backs and hold. Just heave away and pull. Just one more pull, that's all. Just one more pull, that's all.
2: Nie zaznał życia, kto nie służył w marynarce, kto nie wyruszał na morski hartę. Poczuje tak fal, kto wsinął dal, nie szedł w zawody. Nie wie co szał, bo dotąd spał, bo nie był młody. Turk, kto naszej braci swoje życie

Niech będzie ten kubański szlak, bo szkorbut, bo szczury, bo smród. Czy starczy mi życia, by poznać ten świat, gdzie forsy jest brud? Do Amsterdamu zawinąć choć raz.

będziemy dalej szkoda dnia. Klepnął go mówiąc, ach ty mój Orionie, jedziemy dalej szkoda dnia. Wieczorem brał swoją gitarę, takie brząkadło jak tu mam. No i zawodził, ach ty mój Orionie, dla ciebie śpiewam, tobie gram.

Było dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

przejrzyj się futrzane kurtki. Żylaste, twarde chłopy to i niezły mają prym. Więc masz to sobie, bo i z nich nie jeden bracie pęk. Gdy zimą rąbał z deku lód przy ławicach

szum i wiatr. Lato, noce z komarami i lili wodnych kwiat. Cały świat zaczarowany budzi się ze snu. W górę, żagle, w górę serca, w serce.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

zabłysnął nam Yellow Skał, zęby spod Dover i znów noc w Kubryku wśród legend i bajt. Powoli i znojnie tak płynie nam życie na wodach i w portach São Forela.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Tu wiek 17, rok 27.

Gwizdały kartacze i z trzaskiem okręty zwarły się dwa. Wodnik przepuścił abordaż zuchwały. Pogrążył się szwedzki gaz.

0: trzymaj w razie kurs Nordwest. Zaufam.
1: Z Neptunem to poważna sprawa.
0: Prezesem stary ochrzcił mnie. Cóż pierwszy raz płynęło się. Hoaj, ho, ho, naudy. Trzymaj, bracie, kurs Nordwest. Zarówą, hel.
1: Prezesem, prezes, prezes.
0: Wyśmiano mnie, zwyczajna rzecz. Lecz odmieniło się grot precz. Hoaj, ho, ho, naudy. Trzymaj, bracie, kurs Nordwest. Zarówą, hel.

0: Trzymaj, bracie, kurs Nordwest, za rufą Hel.
1: Aj, szczęścia.
0: I wiecie co? I odtąd tak choruję,
2: że co?
0: Na morzu tyję, na lądzie schnę. Hołaj, hołdaj. Trzymaj, bracie, kurs Nordwest, za rufą Hel.
1: Na lądzie schnę.
0: Trzymaj, bracie, kurs Nordwest, za rufą Hel.
1: No nie opowiadaj.
0: No trzymaj, no bracie, no kurs na Nordwest, za rufą Hel.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

za sobą mam, poznałem twe zasady gry i nie mam żalu, cóż wybrałem sam, choć czasem jeszcze

mieście Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych dam. Zwłaszcza, że co dziś mówię ci, nie ufaj im. Pamiętaj, w mieście Amsterdam, zwłaszcza, że co dziś mówię ci, w tym starym mieście Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych dam.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

gdzie się podziałeś, przyjacielu Johnny? Gdzie się podziałeś?

gdzie się podziałeś, do jasnej cholery. Kleliśmy wszyscy, żegnając cię.

mraci i kuter noga, stary trusen. Nie marcie, bracie, jeszcze się spotkamy, gdy śmierć nas wezwie do swojej załogi. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie, gdy przybędziemy bandą w piekieł progi. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie,

Travers, i Rudy Olsen, i Bertie Baden, dwajdzielni kamraci, i Kuternoga.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

poniewierka. Za pieski los i pieski, pieski wik. Niech dymiał wszystkie czuby, niech śpiewa cały kubryk. Panieneczki, otwierajcie drzwi.

nalej mi, bo jutro będzie gorzej. Jeśli się do jutra będzie żyć. Choć porty stale zmieniasz, jednak a wszędzie cena. Gorzałki łyk jest droższy niż twój łeb. Masz długi w czarcie i kasie, więc szalej póki da się. Z pełną kwartą dole swoją klep.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

szmal i będzie dzwonił tak, aż spełnią się marzenia. Coraz głośniej z giełki gwarczak odnalazł już swój bar. I butelkę krwi Nelsona w Nero suszy, a panienek nie brak tu, wszystkie piękne jak ze słów.

0: końcu przyszedł wielki sztyl. Portfel zniknął, dziewczę z nim. Pożeglować chciałby z nią jeszcze nie jeden. I barmanki słychać trzask. Nie masz orsy, spadaj tak. Opłyń horny, wracaj tu z pełnym portfelem. I barmanki słychać wrzask.
1: Nie masz forsy? Spadaj, co!
0: Opłyń horny, wracaj!

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: And this is a real song about don't crossing Gilkos.
2: Okay.
1: And so on.
2: Okay.
1: One.

pompach praca wre. Zwijają się tam chłopcy i myślą sobie, że mógłby im second mate darować parę chwil, prostować kark, najwyższy czas, brakuje już sił. Uderz w dzwon, second mate, walnij bracie w dzwon. Patrz, stężał wiatr i już szarpie brodę twą.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

5:30 rano. Zimno. Ponuro. Zimna kawa. Nie ma wódki. I ta matka.

Или хлопцы от Везадио, Алабалуи Лей. Najczęściej młody szalabraun, halabalubilej, halabalubilej. Po nocach mą matkę do miasta brał, halabalubilej. Gdy ojciec wrócił ech na ląd, halabalubilej, halabalubilej. Zimny i pusty zastał.

aż tak często zdarza się. Alamalubele. Do portu wlógł się tak jak cień. Alabalubele. Alabalubele. A matka wróciła na drugi.

0: młodzi chłopcy odwiedzają, ale malutne.
1: Wybieraj kotwicę, do domu już czas, a więc chwyć ją, pchaj ile sił. Niech już się skończy.

mozolny, twardy i trudny jest nasz wielorybniczy znój. Lecz nie przestraszy nas

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Margo lubię Bili, przytulna jak oberża. Ja też lubię tam Bili, jak ciasto mieszać w dzieżach. A me ręce są jak piekarze, co

Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość, rok, dwa lata. To powiedziałbym, gdzie takeja, a przy niej ten jacht. Gdzie takoja, wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie takeja, a przy niej ten jacht? Gdzie takoja, wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż. Stare dżinsy wystrzępione impregnuje kurz. W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam. Biorę fur na plecy i prościutko gnam. Gdzie takeja, a przy niej ten jacht?

szeroki świat, gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht, gdzie ta Koja, wymarzona w snach, w każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest, gdzie to jest? Przeszły lata, zapyziałe, rzęsą zarósł staw, a na przystani czółno stało kolorowy paw. Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step, lecz dalej marzy po załodze ten samotny łeb. Gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht?

co zwartym otaczał kołem. Orzekł, odeszła dziewczyna twa. Podniósł się ciężko, złamany ciosem.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Kiedy szedłem w dół przez Holyrood,
1: w głowie szumiał jeszcze tęgi grot.
0: Zobaczyłem, jak za rogu wnet
1: mundurów rząd wyłania się.
0: Nim pojąłem, co się dzieje tu,
1: na bruk posłał mnie żołnierski bóg.
0: Krzyknął sierżant: ej tam, bierzcie go,
1: teraz armia będzie matką twą.
0: Hej,

0: choć nieraz już przez ciebie płakał każdy z nas.
1: Hej, może me, a próżno wołasz mnie.
0: Dziś muszę zejść na ląd, pożegnać przyjdzie się.

0: piszę sam. Aż przyszedł wreszcie dzień, gdy los uśmiechnął się, przepiękny okręt sam u brzegu wyspy mej.
1: Hej, morze me, uroki twoje znam,
0: choć nieraz już przez ciebie płakał każdy z nas.
1: Hej, morze me, na próżno wołaś mnie,
0: dziś muszę zejść na ląd, pożegnać przyjdzie się.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: poczuć siłę swoich rąk.
1: Mroźny wiatr i mgła mi bije twarz, wciska się pod kaptur, żyć nie daje nam. Przymrużone oczy śledzą nikły blask gwiazd, które wie...

Firmy Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

szlaku się spotkało łańce sto. W głuchą ciszę pożeglować nam się chciało. W święty spokój aż tu nagle, nie wiem skąd,

co godzina. Każdy z nas już wiedział wszystko, chciał czy nie. Lecz gdy nocy szum zagościł w gęstych trzcinach, to nadzieja też, że wreszcie skończy się.

hrabinie zagrało. A po rejsie siedzę w domu samotny, kochany, żona w mieście na zakupach.

0: pięciu historię albo wyjątkową rozmowę, zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: Trójka wiała, jacht przy kej stał, ale lało, mówię wam, spać w ogóle się nie chciało. A Mietek opowiadał nam, nagle zbladł i rzecze: chłopcy, wam przestrogę teraz dam. Było to dwa dni po ślubie mym, Boże, ja to

mówi do mnie: Mietuś, wiesz co, dziś będziemy pływać łajbą twą. Mówię: Madziu, wiatru nie ma. Patrzę, a ona wznosi dłoń. Więc ja: dobrze, Magda, ależ tak.

znaczek jednoosobowy był. Ech, konstruktor płakałby, no bo wszedłem ja i Madzia, ma to tak jak osoby trzy. Dmuchaj mnie tuś, w żagle dmuchaj, ja chcę pływać, pędem żyć. Ty chcesz pływać? Pomyślałem, to cholero, przestań ty.

nagle oko Magdy mig i mryk. Co jej zastanawiam się? Instynktownie łapię pagaj, grzecznie pytam, co dzieje? Żony drżąca ręka szuka mnie, myślę o Magdusi źle. Nagle słyszę szept namiętny, puść ten kij.

tak myślę już, wlezie w kapok, czy też nie. W tę słoneczko zaświeciło, patrzę, no, opala się. Nagle Magda zapragnęła mazgil żyć w wodzie nóżkę swą. Ja zdążyłem tylko krzyknąć, nie wychylaj nogi, bo... Mietek przerwał, spojrzał po nas.

0: to wiem, wiem, wiem.
1: Pański trzeci to rok, równy skazań czy krok. Chłodny poranek w miasteczku Der. Pochód ponury nasz zmierza do portu, skąd odpłyniemy, gdzie Australii brzegi. Drają skrupułów brak, uciec stąd nie ma jak. Każdy skuty w kajdanach ma dłonie. Wyrok surowy padł, sędzia skazał nas za niewierność Brytyjczyków.

Stary foil żegna się z ziemią przodków, bo wie, że już nigdy w te strony nie wróci. Od oferty przez sen szlocha prawie co noc, przez łzy przywołując swą Lucy. Słońce pali nas tak, że oddechów nam brak, dno konor majaczy w gorąco.

którzy skloń ich dach, na czym stoi ten świat. Statek tańczy jak oszalały. Znowu kolejny dzień, znów kajdany i zbrud. I czy któryś z nas wyjdzie stąd cały? Który tydzień to już, mkniemy przez błękit mórz. Nie potrafię się tego doliczyć. Teraz 42 może zobaczy ląd, lecz nie będzie to

To piekło dla tych, co życie wieść muszą w niewoli. Klimat ciężki tu jest, prawo stanowi broń. Panie, jak możesz na to pozwolić? Kiedyś nadejdzie dzień i śmierć uwolni mnie. Zrzucę w końcu te ciężkie kajdany.

0: Stare żaglowce po morzach jeszcze pływają.
1: Nie gniewaj się, kochanie, że trudno ze mną żyć, że zapomniałem kupić mleko i gary zmyć. Lecz jeszcze niedawno okręt mym drugim domem był. Tam nie stało się w kolejkach, tam nie było miejsca dla złych.
0: To wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładu, gdy

czasu, nim przyzwyczaję się. 40 lat na morzu, zamknięte w jeden dzień. Skąd lekarz może wiedzieć, że za morzem tęskno mi, że duszę się na lądzie, że śni mi się pokład.

0: wibracji pokładu, gdy hable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. Wiem, masz do mnie żal. Mieliśmy do przyjaciół iść. Spotkałem kolegę z rejsu, on w morze idzie dziś. Siedziałem potem na kei, ze łzami patrzyłem na port. Jeszcze przyjdzie taki dzień, kiedy opuszczę go, a na razie
1: to wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładu, gdy kable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. A przecież stare żaglowce po morzach

szliśmy we czterech, jasny gwint. Dął przez dni szereg, ostry wind. W dymiącej chmurze dyszał port. Szliśmy ponurzy jak na mord. Jeszcze nas ciskał, jeszcze dbał. Szkwał co chmurzyska nisko gnał. Fajna ferajna nas tam szła. Jim Patokajna szło.

0: Obroń mnie Boże, nie chciałbym, żeby mnie nożem kiedy Jim, a wnet po gościu niknął ślad, kiedy mu gardło rozciął pad.
1: A gdy na statku wybuchł bunt, to na ostatku strzelał szpunt.
2: Ja wtedy szczeniak, ale już, łapy w kieszeniach, no i nóż.

no okrutnie trudno znieść. Może by wody dali gdzieś, my nie bogaci, ale cóż, zapłacić za nas może nóż. I światło nikłe błysło gdzieś, już my pod tinglem zdechły pies. Fajna ferajna nas tam szła, Jim, padokajna, szpunt i ja.

piliśmy nieźle, już to już. Każdy przy krześle swym wbił nóż. Rachunek w szynku zliczył szpół. Funtów sterlingów cały funt. Zapłacić możem, mówi Pat. I cztery noże w stół blat. Synkarz się zgodził, może wziął. A my poszliśmy dalej z głową.

trugać wariata, ugać jak znud. To każdy umie, ale tak jak my rozumieć nocy smak i smak przygody, która drży. Ech, gadać szkoda, wy nie my.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: By człowiek nie wiedział, co to głód, zesłał pan śledzia w

Zamiast moknąć tu na wachcie pod pokładem wolę być. Zamiast moknąć tu na wachcie pod pokładem wolę być. Zamiast moknąć tu na wachcie pod pokładem.

Jalczesze pod włos. Nasz stary dziś czerwony ma nos, czerwony nos. Na sądzie zabrakło papieru, maszyna rzęzi zła, a ta ryba o rany.

komputer i liczy wzdłuż i wszerz. Las Palmas w Bulaju, a w sercu jakby dreszcz, bo tu w Małpim Gaju, no możesz gdybyś chciał, ostatni pociągnąć już trał. Za rufą wzrok podąża, jeży się włos.

0: Marek Tejchman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Przypłynąłem wczoraj, ostry był rejs. Heja, heja, ho! A moja mała znów gada i gada, że tyle nie było mnie, więc ja mówię jej: czego znowu chcesz? Przecież wracam tu, teraz jestem tu.

mówił mi, bym uważał z nią, że najgorsze chyba właśnie są takie smutne lale z miasta, co wciąż nie wiedzą same czego chcą. Więc próbuję znów wytłumaczyć jej: heja, heja, ho! W sypialni znów zaczyna się, że tyle nie było mnie. Więc ja mówię jej: czego znowu chcesz? Przecież wracam tu, teraz jestem tu. Więc ja pytam ją: czego jeszcze chcesz?

nikt, obyle co nie czepia się. Chyba wrócę tam na Atlantyk, gdzie po horyzont gaśnie dzień i delfinów w słońcu błyszczy grzbiet. Nikt, obyle co nie czepia

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kiedy przyjdzie rzucić czumy nam i rodzinny opuścić brzeg, kiedy wiatr na wantach cicho zagra, bosman krzyknie wyłazić na dek. Na kei pozostanie kilka wspomnień w sercu żal, że jeszcze kiedyś tu wrócisz, by znów wyruszyć w dziki zmorzętan.

W trandziechelu chłopów wieszają, depkę do masztu związaną. Zalali smołą lichą pałubę, nosiły wiatry płonącą łódkę przez wieczór cały noc całą. Na trandziechelu mijają wieki, ludzie gadają co wiedzą. Jak kto zobaczy ognistą łódkę, Niemiec czy Rusek, Polak Kaszuba, nie ujdzie z życiem przed depką. Jak kto zobaczy ognistą łódkę, nie ujdzie z życiem przed

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

za wyspą marzeń, gdzie nieśmiało słońce świeci. Jest archipelag, tam w maleńkich domkach śnią i cichutko żyją niechciani faceci. Niechciane myśli hen z ptakami w niebo mną, a niebo blisko, choć błękitu nie ma końca. I wieczorami, gdy wygładza morze tąd,

Ani pieszczą marzenia, karmią ptaki, głaszczą czas, drzewią ogrody pragnieniami. Niechciane myśli hen z ptakami w niebo mgną, a niebo blisko, choć błękitu nie ma końca. I wieczorami, gdy wygładza morze toń, cichutko patrzą w zachód słońca. I nie daj Boże szczerzącego prężny tors, szukacza przygód.

podniósł siwiutką swą głowę i mocnym spojrzeniem nas zdjął. I chociaż chłopy z nas zdrowe, niejednemu hardemu kark zgiął. I wtedy rozpoczął opowieść.

gdy skończył, rzekł: słuchajcie dobrze, by życia nie strawić jak ja, kotwicę rzućcie na lądzie, niechaj może zostanie wam w snach. I wtedy jeden z nas spytał:

Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

uszelkę taką zupełnie niedużą. Niech ci zastąpi dobra wszelkie, kiedy się cienie wydłużą. Niech ci zastąpi szaloną miłość w czasie miesięcy rozstania, gdy w rejs wyruszysz w ocean samotny i dość będziesz miała czekania.

nadzieję, miłość, niczyim będę znowu. Przywiozłem ci z morza złote zarzewie, jak nigdy dotąd nikomu. By zmarzłe wielkim morzem serce ogrzewać w naszym domu. Przywiozłem ci z morza złote zarzewie,

portem na świecie, bo jesteś dla mojego okrętu jedynym portem na świecie.

tawernie. I będę z wami szczery, ujęły mnie cholernie jej bujne spinakery. W kabinie już splątani, gdy nagle słyszę: o!

zawód jeszcze gwiazd. Ja szepczę, moja mała, daj poznać sens i treść sekretów twego ciała. A oni pali chrześć, a ona chętnie z grzeszem i skromnie spuszcza wzrok, lecz w tłumie ja się peszę.

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka, wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki, największe katastrofy, minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze, o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

łajba w szwach, a przed nami drogi szmat. Kto wytrzyma całą podróż, będzie z morzem za pan brat. Choćbyś twardziel był największy i na deku wiernie trwał, to nie takich jak ty, bracie, w małych chłopców zmieniał szkwał. Panie szyper, goń na dziób, panie szyper, ty coś zrób. Spójrz na fale rozbujane sztormem morze. Panie szyper, weź się w garść, ty nam dobry przykład daj. Wszyscy razem.

miało być, że ach, ósma doba, sił mi brak. Po coś ty mnie tu przeklęty obiecywał błogi czas? Po co gnać w morskie odmęty po horyzont tak co dnia? Chociaż żeglarz jesteś w ziemi.

przykład daj, wszyscy razem, bo inaczej będzie gorzej. Wszyscy razem, bo inaczej będzie gorzej. Wszyscy razem, bo inaczej. Gorzej już nie może.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Jeżeli życie poznać chcesz, wolności zaznać smak, pamiętaj, nigdy nie zakochuj się, unikaj dziewcząt, bo całe życie spędzisz wtedy, chłopcze, w domu. Gdy ojciec mój opuścił dom, zostałem tylko sam, pamięci miałem słowa te.

Wnet straciłem dla niej głowę, zapomniałem ojca głos. Pragnąłem się ożenić z nią i dzielić życia los. I chociaż ona mnie kochała też, jej matka rzekła: precz, biedny jesteś, lepiej zostaw ją w spokoju. Z rozpaczy nie wiedziałem, co zrobić z sobą mam. Ruszyłem więc na morze, by smak żalu zgasić tam. Wnet bukanierem czortu czynił mnie, piracki wiodłem los.

W latach w morzu wróciłem niczym król. Ujrzałem mojej miłej dom wśród wytęsknionych pól. Lecz w drzwiach powitał mnie mąż, zapytał kim ty jest. W głębi stała z łzami w oczach moja Sali. Usiadłem tak jak kiedyś wśród srebrzystych łąk. Chwyciłem w ręce skrzypce i zagrałem piosnkę tą. Wtedy wreszcie zrozumiałem starego ojca głos.

każdy nożem gierzbet zawet. Nie jeden spór rozstrzyga się wśród ludzi twardych i wśród łatwych kobiet. Ja, bracie, wiodłem życie swe.

śmiałe salwy błysnął ogień setek dział. Rozpadł się bojowy szyk. Połowa floty poszła wtedy na dno. Tonących słyszę do dziś krzyk. Przeżyłem bitwę, tak mi widać pisał los. W Petersburgu nikt nie czekał mnie.

Już pierwsze okręty ruszyły w dół rzeką. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. Już bryzgi z nordwestu po rejach jesieką. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Skrzydlate żaglami pół świata przelecą. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Pierwsze okręty ruszyły w dół rzeką. Na rufie trzymać kurs. I na nas też kolej, jutro ruszamy. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I każdy się winną część świata oddali. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Więc do dna wypijmy, rum jeszcze tu mamy. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Bo lata przeminą, nim znów się spotkamy. Na rufie trzymać kurs. Niejedna nas czeka sztormowa pogoda. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I nieraz będziemy może żałować. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Lecz gnać nas wciąż będzie żeglarska przygoda. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Choć wielu zjeździło już świat dookoła. Na rufie trzymać kurs. Już szlaki kliprowe rozkwitły żaglami. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I znów jak co roku swe gniazda żegnamy. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Choć nikt nie odkryje już lądów nieznanych. Hej, żywiej tam, prasować z wiatrem. Dopłyńmy raz jeszcze do świata granic. Na rufie trzymać kurs. Już wielkie okręty ruszyły w dół rzeką. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. Już bryzgi z nordwestu po rejach jesieką. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Skrzydlate żaglami pół świata przelecą. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Wielkie okręty ruszyły w dół rzeką. Na rufie trzymać kurs. Na rufie trzymać kurs. Na rufie trzymać kurs.

wiem skąd się wziął, bo nawet worka nie miał z sobą. Nie wiem skąd się wziął, tak niepozorną był osobą. No nie wiem skąd się wziął, gdy go ujrzałem w górnej

Więc zapytałem go: czy schodzisz z tego wraka? Czy jeszcze ze mną w jeden rejs popłyniesz za rybaka? Popatrzył na mnie tak, jak gdyby po raz pierwszy mnie zobaczył i coś tam pod nosem zasobaczył. Spytałem go jeszcze raz, jak to się zwykle dzieje.

świecie jestem sam, powiedział. Albo jakoś tak. Wśród ludzi tego świata jestem sam, o. I głupio się zrobiło, bo niby razem, tak we dwoje, przeszliśmy długi rejs, przeżyli koja w koje. Jedliśmy jeden chleb, śmierdzieli rybią łuską, a teraz, gdy się kończy rejs, powiało pustko. Rzuciły losy nas na różne krańce świata. Minęło szereg długich lat, aż to los mi figla spłatał. Sam ustrowałem rejs.

0: będę sam powiedział.
1: Albo jakoś tak, no.
0: Z tobą już nie będę sam. A ja nie wiem, skąd się wziął, bo nawet worka nie

0: nie.
1: Czy tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

żeby szukać jego zwłok. Cały w bryzgach pian skoczył wyżej wand i krzyknął nam tak przez nos: o moi drodzy kumple, nie opłakujcie mnie, bo właśnie wziąłem ślub z córką króla mórz, Serena moją żoną jest panu.

0: widzisz psa, popatrz, ma dwa łby. 8 łap i już urząd, i chyba to dwa psy.
1: Sztorm nam przyniósł piekło, ale dziś znowu pije zdrowie matki ziemi.
2: Whisky, Johnny! Brat to nasz wędrownik, bywa jednak, że ten brat pozbawia czasem spodni.
1: Sztorm nam przyniósł piekło, ale dziś znowu pije zdrowie matki ziemi.
0: Chłopcze, hej, jeszcze wlej, lecz nie depcz po rękach, palce delikatne mam, wiek

RMFON w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

zwykłych naszych dni. Nikim byłem, spójrz, a dzisiaj czy widzisz? Znów blady świt nadchodzi, niepewny jak ty.

0: Już wracamy, marynarze, na tym naszym cytryniarzu.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurrej!
0: Drelichywne zrzucimy i się wreszcie za.

0: wcale nam nie było, ale wreszcie się skończyło.
1: Tu Mihajlo mi ranzore.
0: Wracamy z Yokohamy i ładownie pełne mamy.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: Były Indie, były Chiny, teraz w głowie nam dziewczyny.
1: Tu Mihajlo mi ranzo, rej.
0: Czy wam odebrało mowę już przed dziobem klify Dover?
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: Już niedługo rej skończymy i kieszenie napełnimy.
1: Tu Mihajlo mi ranzo, rej.
0: Zaraz Bosman będzie ryczeć, hej, klarować już kotwice.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: A gdy cumy obłożymy, na panienki wnet ruszymy.
1: Tu Mihajlo mi ranzo, rej.
0: I będziemy tańczyć, śpiewać i do pełna wciąż dolewać.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: Potem szaleć aż do rana, cały Londyn.

staw. Na dnie uśmiechu oczekiwanie, co jeszcze kapitan? Dziś przyjechali żeglarze, kipią wory żaglami. Buty, chleby, butelki, owoce ładują do mesy koszami. Mesa, w niej dużo spraw, nim przyjdzie.

zdawało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchasz Polskie Przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie Przeboje. Polski Rock. PRL. Polski Hip-Hop. Polska Alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Dni mijały zwolna, czas w luksie niczym żółw.

ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Telefon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 1000. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Chyba jak się patrzy na strzykanego sadłem ryja, wystawił kuk na świat i z tłustych płuc wypuściła hale się pcha Helen Maria. Dmucha od poranku i nie przestaje wiać. Dmie poranku, dmie poranku, dmie poranku wiatr. Helen Marię to ponosi, kręci tyłeczkiem, hej! Powyżej dopuszczalnych miejsc, frędzla stekiecki fal unosi. Helen Marię...

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: górę raz.
1: Hej, razem!
0: Kotwica w górę, hej!
1: Ciągnij!

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Nad gdyńskim portem zaświeci nam słońce po długim zimowym śnie. Rozkwitną znów białe żagle, urej, wietrze wiej i mohej. Przytulna Keja już męczy nas nudą poprzednich lądowych spraw. Rozgorzał ogień nam w sercach już.

napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Hej! Jakiś smród, jakiś szum, bawełniany w krąg tłum i barometr ze ściany znów spadł. Na ulicy pies uwiądł, w nocy w radiu zaś mówią, że na morzu z nordwestu ma wiać. I hej, tam ubrać w żagle znów masz, wiesz, nie czas odpoczywać po biegu. Dłoni zakwitnie ster, w tobie błękit.

Tysiąc fal słońca dysk, słona woda znów pysk, ster jak wariat wyrywa się z rąk. Za horyzont się spieszysz i cholernie cię cieszy, że gdzieś z tyłu daleko jest ląd. I hej, tam ubrać w żagle znów masz wiesz.

się zmieni i matczynym ramieniem znów otoczy cię stęskniony port. Spojrzysz hen za horyzont, marząc, że z ranną bryzą może by tak gdzieś odpłynąć stąd. I hej, tam ubrać w żagle znów masz, wiesz.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Nad zatoką już słońce się wspina po niebie, w modlitwie rybaka amen śpiewa wiatr. Szare miasto uśpione wciąż jeszcze nie wie, że chłopcy wracają, przywitać ich czas.
1: I my za chłopcami.

0: po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Ze świną ujścia do Wall Wish Bay droga nie była krótka.

0: ciąg i orzy, majtek, włosy z głowy rwał.
1: Ciąg, tylne ciąg,
0: bo przed dziobem latał, obraz skał.
1: O, ciąg, tylne ciąg,
0: sterynek w żyłach krew zimną miał.
1: Ciąg, tylne ciąg,
0: puść na dystans trzymał od tych skał.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

polski hip-hop. Stacje RMF Fresh, tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wybierasz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Sunt nu dau.
1: Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

cię panna. Przebrasowałem żagiel, ej niezły z siebie roler. Przebrasowałem żagiel, rzuciłem kotwę w pawie.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Mieszkaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.
1: Już z Liverpool wychodzić czas.
2: Hej, hej, Santiago!

kraju wyszły statki dwa, by zmierzyć w morzu siły swe. Poranna bryza w dal je gna, już wielki wyścig zaczął się.

Bożą fracht. Lecz nie zapomnę czasów, gdy najszybsza była Katy Sang. Dziś dumna stoi w Greenwich Town, jej żagli już nie pieści wiatr, tylko wspomnienia ciągle.

0: Boże, drewno załadować.
1: No hej, do flukiali.
0: Za późno teraz, by żałować.
1: Hej, do flukiali.
0: Chcesz mieć forsę, musisz harować.
1: Hej, do flukiali.
0: Czas skończyć rejs starego wraka.
1: Hej, do flukiali.
0: Do diabła z pracą harpun.

miłość, tak jak grom, tak jak grom. Banały, jakich jest tysiące, jakaś ona, jakiś on. Taniec dłoni o zachodzie, zwariowane.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

nadszedł ten feralny dzień czerwcowy. Trzęsienie ziemi wstrząsnęło portem. Rozpusty wyspę dosięgnął gniew Boży. Gniazdo pirata.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Nie wiedziałem, co złe los szykuje mi.
1: Razem, brachu, sprzedałeś swą duszę, to brachu, ciągnij ile sił.
0: Niebieskie oczy miała li usteczka, jak ze snu.

0: Choć żółte to i owo miał, to był to chłop na spał.
1: Razem brachu sprzedałeś swą duszę, to brachu ciągnij ile sił.
0: Morze się wściekało i wiatr nie oszczędzał
2: nas.
0: A pod Afryką z brzaskiem dnia pirat doszedł nas.
1: Razem brachu sprzedałeś swą duszę, to brachu ciągnij ile sił.
0: Za pierwszym razem dogrzał, także masz

0: Kotuchy zaś dodawał mi nadzorcy ciężki bat.
1: Razem brachu sprzedałeś z funduszy, to brachu ciągnij ile sił.
0: Myślałem, że dociągnę już do końca swoich dni, gdy wtem armatnich strzałów huk nadzieję wrócił mi.
1: Razem brachu sprzedałeś z funduszy, to brachu ciągnij ile sił.
0: Angielski bryg wyzwolił nas, wróciłem w strony me. Szukałem pięknej Li przez rok, lecz nie znalazłem jej.
1: Razem brachu sprzedałeś z funduszy, to brachu ciągnij ile sił.
0: Zostało wierne morze, ruszyłem na nie znów. Przeżyłem swoje, nie lękam się już sztormów ani burz.
1: Razem brachu sprzedałeś z funduszy, to brachu ciągnij ile sił.
2: Jest sport wielki jak świat,

Brian, gatunek do uznania pań. Są fatałaszki, lody kolonii, ta najlepsza w świecie woń.

rząs i tę spier. I starym kawalerem jestem po dziś dzień. Być może, że spotkam je pod koniec moich dni. I dalej już we trójkę będziemy razem szli. Ta mała Saint-Pierre i ta większa Saint-Jean.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

słyszał jak upiak mówią spokojne chłopisko niedaleko, szumią morza brzeg. Aż kiedyś po nocy nieprzespanej do rana wziął Jakub worek zamknął drzwi.

0: kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Marcel, do zrzucenia!
2: Marcel, do zrzucenia go!
1: Do dołu z nim!
3: O, hej, na południu kogo tu fraj?
4: Hej, tam, gdzie Floryda,
3: dziewczyny tańczą, kiedy...

Hey! Hey!

tysiące stron, piękno twe już znam i nie ma gamy twoich barw, a ty wciąż dumna i zbawna.

do szopy włóż, niechaj nad nami czuwają stróż. Zwiewa ile sił, bo policja tuż na wzgórzach Konemara. Spójrz od przełęczy, zmierza w dół poborców taksy szary tłum. 10 chłopa wali tu na wzgórzach Konemara. Wyczuli chyba psia ich mać, że bimber dziś musimy zlać, więc

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

przed nami, gwiazd migotanie i wibracje serc. Niebo twoimi patrzy wciąż oczami.

świat. A my jak ptaki zdani na ocean, lądów miękki zarys i milczenie gwiazd.

na wielkim okręcie wszyscy palą opium, w maleńkich fajeczkach swoje smutki topią. Na wielkim okręcie same blade twarze żygają.

na wielkim okręcie maszty są wysokie, topy zawadzają o białe obłoki. Na wielkim okręcie wkrótce odpłyniemy, zobaczymy gwiazdy.

0: Schluss.
1: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

rower, a całą resztę, no jak podejrzewam, otrzymać mógłbym za stówę. I nawet nie wiesz ty, moja dziewczyno, ile ci mógłbym zapłacić.

0: z Vancouver, a całą resztę, jak podejrzewam, otrzymać mógłbym za stówę.
1: I went to church, I went

przybył z prerii do miasta, żeby leczyć odciski. Mary stała przy barze, nalewała mu whisky. Spojrzał na nią i zadrżał, jej wypadło coś z rąk. No a w mieście

Johnny musiał wyjechać, więc napoił stanga, jeszcze fajkę wykurzył i odśpiewał dwa tanga, jeszcze wstąpił do szynku, jeszcze wypił swój rum, no a w mieście...

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Dumnie chwalę prób. Nagle huk dał się słyszeć, jakby pękł przez pół. Powstał ogromny gwałt i krzyk leć nie uradował nikt. Kilka chwil poszedł statek na dno.
1: W kilka chwil poszedł statek na dno.
0: Tysiąc to ciał zatonęło wśród morskich fal. W kilka chwil poszedł statek na dno. Gdy opuszczał Titanic macierzysty port, miał się sztormom opierać przez niej jeden rok. Ale gdzie by się taki stał, co by wyroki boskie znał?

ale w kilkach mil poszedł statek na dno. Jedni stali, zmartwiali przez ten dziwny traf, inni w wodę skakali, żeby uciec w ław. Inni modlili się, lecz Bóg wcale nie pomógł, choć

rano. Tysiąc to ciał zatonęło wśród morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Na pokładzie bogaczem pili gin i rum, a na dole w zaduchu gniot się biednych tłum. Leci tych tutaj i tych tam.

0: przesadek na
1: oj.
2: Tysiąc sto ciał zatonęło wśród morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Ach, to musi być straszna, bardzo straszna rzecz, gdy nie może się uciec ani w przód, ni wstecz. Więc choć minęło już tyle lat, historię tę pamięta świat, że w kilka chwil poszedł statek na dno.
0: W kilka chwil, kilka chwil, kilka chwil poszedł statek na dno.
1: Oj, oj, oj, oj.
2: Tysiąc sto ciał zatonęło wśród

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: mało lili. Jakbyś do łóżka wciągnąć on miał.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: W łóżku przygwozić lili byś chciał.
2: Ta mała z Meksyku chodziła w staniku i forsy bez liku puszczała co dnia. Nie miała mieszkania i skąpo odziana sypiała na statkach, gdzie tylko się da.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: Jakbyś do łóżka wciągnąć on miał.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: W łóżku przygwozić lili byś chciał.
2: A kiedy ta mała co rzadko dawała i ze mną nie chciała, niech trafi ją szlak. Nie miała pieniędzy i żyła wciąż w nędzy, nie chciała nikogo, choć chłopa jej brak.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: Łóżko przygwozić lili byś chciał.
2: A Johnny był walker i zatkał ją korkiem, sy małym amorkiem jak ciała do dna. Uciekła do domu, by nie dać nikomu i schować skarbeczek malutki jak pchła.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: Łóżko przygwozić lili byś chciał.
2: Tam była dziewuszka, co miała maluszka i jak mała muszka siadała gdzie chcesz. Spijała te miody dla swojej wygody i słodycz chłopaków sysała jak wesz.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: Łóżko przygwozić lili byś chciał.
2: Malutka Eliza, co lubiła lizać, troszeczkę przygryzać lodziki co noc. Żółtego banana, pistacji od rana, do tego szampana wylewać na koc.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: Łóżko przygwozić lili byś chciał.
2: Nie miały znaczenia kolory nadzienia, gdy tak od niechcenia wpadały w mą sieć. Ta czarna mulatka i żółta azjatka, czerwona indianka, dzidziusia chcą mieć.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: Łóżko przygwozić lili byś chciał.
2: Wciągnijmy do góry, szarpnijmy za sznury, poleci do góry sukienka jak śnieg. I z forsą w kieszeni, choć ciut się rumienisz, dasz trzy bęsy pannie, osiągniesz swój brzeg.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: Łóżko przygwozić lili byś chciał.

Maciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.